Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór, fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń, najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę, zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

kochani rodzice, życzę wam, abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem i zawsze pewni siebie. Dzisiejszy dzień jest również doskonałą okazją, aby podziękować wam za każdą chwilę, miłość, uśmiech i dobre rady. Dziękuję wam.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Będę słuchać już.
1: Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.
2: Muzyka.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Viertel vor Glück. Masz ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: pozirać.
1: Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

się zamiast w księżyc. Przecież wyciągasz mnie z mroku. Wyczuwam twoje zwątpienie. Podam ci teraz swą dłoń.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

0: Gorące hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Cześć kochanie. Coraz tyle nie pisałem ani nie dzwoniłem, ale wiesz, plany się pokrzyżowały i jest trochę inaczej. Okej, odezwę się. Na razie, bye.

kochani, to jeszcze raz ja. Przepraszam, ale nie przyjadę tak szybko, a rzeczy zabiorę kiedy indziej. To jest niby tak samo, ale sam nie wiem, jak to wszystko będzie. Proszę ciebie, jedno, nie przejmuj się, jakoś się ułożę. Żegnam.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Dawca dał mi życie i teraz mogę normalnie żyć. Ja nie wiedziałam, co to jest białaczka. Myślałam, że to jest po prostu jakaś choroba, ale... Dawca to jest taka osoba, która chce pomóc komuś wyzdrowieć, która nie myśli tylko o sobie i o tym, co ją otacza, tylko o innych ludziach. Otwórz usta, pobierz wymaz i zostań dawcą.
1: Zarejestruj się na www.zostańdawcą.pl.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 0177 436 1759 www.rioband.eu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01 77 436 1759 www.rioband.eu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.
1: Da stehst du nun mit unschuldsvoller Miene. Und wenn ich dich so ansehe, fallen mir immer wieder dieselben Dinge ein. Ich hab keine Wahl, ich muss dir alles beichten.

tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór, fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń, najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę, zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01 77 436 1759 www.rioband.eu.

0: Mene, Mene, Mac und du bist weg.
1: Taka polska muzyka, fajna atmosfera, super ludzie. Pytacie gdzie? W Radio Polonia.de. Serdecznie zapraszam 100.dal.

którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.